lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas. Tak żyjąc z dnia

0: Tu Radio 7.
1: Mój pokój w hotelu ma numer 10. Nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

tylko się przyśnił, to deszcz, deszcz. To wszystko wymyślił ten płacz, płacz. To wszystko na niby jak deszcz, deszcz. Nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie i skończy się wreszcie ten deszcz, deszcz uszywy, ten deszcz w obcym mieście. Mój pokój w hotelu ma numer 40 i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz. Pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie. Myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Miriam Lipińska. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez staperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
3: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
2: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza, potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
4: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki, no jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
2: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty, między innymi zarzut płatnej protekcji. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Szef policji z Jeleniej Góry, który dosłownie bił się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutorów w wieczór poprzedzający wygaśnięcie pakietu CPN. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci może trafić do rosyjskiego łagru na 10 lat. Rzekomo rozpowszechnia fałszywe informacje na temat wojny na Ukrainie. Chodzi o to, że wspomniała o cywilnych ofiarach i opublikowała w internecie apel o pomoc dla ukraińskich uchodźców. Założyła też fundusz na rzecz chorych dzieci, który do niedawna pomagał także ukraińskim uchodźcom z Rosji i Górskiego Karabachu. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
5: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
6: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
2: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał aktor George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata, a wśród najbardziej oczekiwanych są włoski film To wydarzy się tej nocy i francusko-hiszpański Bunkier z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem w głównych rolach.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 września. W 1906 roku oficjalnie i uroczyście dokonano otwarcia szkoły handlowej w Mławie. Jej dyrektorem został Edmund Fankanowski. Do szkoły przyjęto 156 uczniów. Z czasem szkoła została przekształcona w liceum ogólnokształcące. W 1936 roku do Przasnysza wkroczyły wojska niemieckie 12. Dywizji Piechoty, które jako nieprzyjacielskie operowały w bitwie pod Mławą. W 1939 roku stacja kolejowa w Sierpcu została zbombardowana i uszkodzona przez niemieckie lotnictwo. W 2005 roku zespół Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zdobył słowika publiczności Sopot Festiwalu za utwór Znak Pokoju.
3: Wszyscy ci, którzy do tej pory uważali nas za jakieś ciepłe bolki, teraz w końcu docenili to i zrozumieli, że tak naprawdę chcemy przekazać wam kawał dobrej muzyki.
2: W 2016 roku w Ciechanowie odsłonięto pomnik upamiętniający stulecie ciechanowskiego harcerstwa. Znajduje się przy ulicy Harcerskiej. W 2022 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek programu Doda 12 kroków do miłości, w którym urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska wybierała się na randki z 12 kandydatami wybranymi jej przez produkcję.
4: Każdy kłamie w głupotach najmniejszych. Ja chcę komuś ufać, bo ja chcę mieć ten czas dla nas, dla siebie, a nie dla rozkładania kartek, czerwonych linii i dochodzenia do prawdy, bo ja i tak do tego dojdę.
2: Urodzili się. W 1866 roku w Niewierzu, w gminie Brodnica, Józef Wybicki, lekarz, minister byłej dzielnicy pruskiej w dwóch rządach Antoniego Ponikowskiego. W 1909 roku Gustaw Geisztor, inżynier rolnik, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku walczył w 9. Dywizjonie Artylerii Konnej, wchodzącym w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Jego dywizjon starł się z nieprzyjacielem 2 września 1939 roku na terenie powiatu Działdowskiego, w okolicach Wierzbowa w gminie Iłowo-Osada, Narzymia w gminie Iłowo-Osada i Rywocin w gminie Działdowo, zamordowany przez NKWD w Charkowie. W 1921 roku w Czekanowie w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim Michał Troszyński, lekarz, ginekolog, profesor nauk medycznych. W 1924 roku w Hartowcu w gminie Rybno w powiecie działdowskim Stefan Wiśniewski, uczestnik II wojny światowej, nauczyciel, działacz społeczny i kombatancki. W 1964 roku Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. W okolicach miejscowości Rybitwy w gminie Baboszewo w powiecie płońskim zderzył się czołowo z innym samochodem. Ciężko ranny został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Wylansował wiele przebojów, m.in. O Ela. Zmarli w 1762 roku Mikołaj Jan Podoski, wojewoda płocki, kasztelan płocki, chorąży płocki, cześnik ciechanowski, starosta rypiński, poseł na Sejm 1703 roku z ziemi ciechanowskiej. W 1946 roku zamordowany przez nieznanych sprawców w Działdowie lub w Pierławce został Lech Kazimierz Godlewski, syn prezesa zarządu powiatowego PSL w Działdowie Stanisława Godlewskiego. W 2005 roku Celina Bastecka urodziła się w Juliszewie w gminie Glinojeck w w powiecie ciechanowskim, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
7: Zbliża się godzina 7.
6: To są wiadomości Radia 7.
8: Zarzuty za śmiertelny wypadek na A1 pod Częstochową. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i próba blokady. UOKiK sprawdzi, jak producenci informują klientów o mniejszej zawartości produktów. Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
9: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsc wykonywania prac serwisowych.
8: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. A w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie Zonda Krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy Zonda Krypto.
10: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
8: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. A z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
11: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
8: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
12: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
8: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rzymska stacja metra Koloseum Forii Imperiali powalczy o tytuł najpiękniejszej na świecie. To zresztą także jedna z najnowszych atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Na nowoczesnej stacji muzeum można oglądać zabytki archeologiczne, m.in. pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, czy fontannę z epoki Flawiuszów. Wyniki międzynarodowego konkursu nagradzającego wybitne architektoniczne osiągnięcia zostaną ogłoszone w grudniu w siedzibie UNESCO.
6: To są wiadomości Radia 7.
0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magdalinet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z sześciorga naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał po walce z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6, 7, 5, 7. Linet w meczu, który był rozłożony na dwa dni, przegrała z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6.
13: Myślę, że to też kwestia doświadczenia, żeby się do tego przyzwyczaić i po prostu za każdym razem wyjść i zacząć z takiego wysokiego celu. Mi się dzisiaj to udało, że zaczęłam naprawdę fajnie tego drugiego seta i po prostu szkoda tego krótkiego momentu, gdzie miałam małe zawahanie.
0: Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7-3-6, a Majszak z Walentynem Waszerotem z Monako 4-6, 6-4, 6-7, 2-6. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski w Pruszkowie. Miejscowy Zniczy Spadkowiczy z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3. Natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Wiem, że nie było to ładne zwycięstwo, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
14: Ja sobie zdaję z tego sprawę, że może to nie był najwyższej klasy styl w naszym wykonaniu, ale był bardzo skuteczny. Zagraliśmy naprawdę bardzo odpowiedzialnie, konsekwentnie. Być może z dużą dozą szczęścia, ale szczęście też czasami w życiu pomaga. No i przede wszystkim strzeliliśmy bramkę. Nie daliśmy się złamać tej gorącej atmosferze tutaj. Nic tylko się cieszyć. Gramy dalej, ale to jest dopiero pierwsza runda, także my tutaj znowu nie za wiele wygraliśmy dzisiaj.
0: Do drugiej rundy awansowała wczoraj m.in. Polonia Warszawa, Ruch Chorzów czy Arka Gdynia. Piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec uległy w Belgii OHA Leuven 1-2 w rewanżowym meczu trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzeń. Pierwsze spotkanie polski zespół przegrał 1-4 i trafi do eliminacji Pucharu Europy. W fazie zasadniczej Champions League wystąpi łącznie 18 drużyn. Finał odbędzie się pod koniec maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mathieu Brennan z ekipy Wisma Liza Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Brytyjczyk odniósł już trzecie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który o minutę i 18 sekund wyprzedza Słoweńca Primoża Roglicza.
8: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju może przelotnie padać. Do tego sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Mazowszu i Podlasiu, do 25 na Podkarpaciu.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny etap budowy ronda przy Alei Unii Europejskiej. Zmiany dla kierowców. Przedszkole w Strzegowie już działa. Pierwszy publiczny żłobek ruszy w październiku. Mława. Kolejne tony azbestu znikną z miasta. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zmieniła się organizacja ruchu przy centrum handlowym we Władysławowie. To kolejny etap budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 i Alei Unii Europejskiej, czyli wschodniej obwodnicy Ciechanowa. Kierowcy jadący od strony Makowa Mazowieckiego nie skręcają już w lewo w Aleje Unii Europejskiej. Wjazd w tę ulicę jest możliwy tylko od strony Ciechanowa. Z kolei kierowcy wyjeżdżający z Alei Unii Europejskiej przy centrum handlowym nie mogą skręcić w lewo w kierunku Ciechanowa. Obowiązuje nakaz skrętu w prawo na Maków Mazowiecki. Zmienił się też dojazd do centrum handlowego. Zjazd z drogi krajowej od strony Ciechanowa jest zamknięty. Tymczasowy dojazd prowadzi od strony miasta ulicą Kącką w rejonie ogrodów działkowych. Zmiany dotyczą również komunikacji miejskiej. Przystanek przy drodze krajowej po stronie centrum handlowego nie funkcjonuje. Autobusy jadące w kierunku Ciechanowa zatrzymują się na wysokości Kastoramy oraz na terenie centrum handlowego. Nowe przedszkole w Strzegowie przyjęło już dzieci. Placówka rozpoczęła działalność 1 września. Na uruchomienie żłobka trzeba będzie poczekać jeszcze miesiąc. Zgodnie z uchwałą zacznie on funkcjonować 1 października. Gmina ma już pozwolenie na użytkowanie oraz wszystkie niezbędne zgody. Gotowe jest również otoczenie budynku, w tym nowe place zabaw. W nowym obiekcie przygotowano m.in. 4 sale przedszkolne na piętrze. Każda ma własną łazienkę i zaplecze. Jest też gabinet logopedy oraz sala sensoryczna. Podczas realizacji inwestycji gmina zdecydowała się na zmiany w zagospodarowaniu terenu, mówi wójt Damian Sobiecki.
3: Pojawiła się koncepcja zmiany tego zagospodarowania, czyli zrobienia z jednego parkingu od ulicy parkingu wewnętrznego, zrobienia zatoczki wewnętrznej autobusowej, przerobienia też jednego z placów zabaw, bo jeden żłobkowy był w nawierzchni takiej poliuretanowej, drugi był tylko w nawierzchni trawiastej. Robimy oba w takiej nawierzchni bezpiecznej, dodajemy kanalizacje deszczowe, które w pierwotnej projekcie zabrakło.
2: Dodatkowe prace wpłynęły zarówno na termin zakończenia inwestycji, jak i jej ostateczny koszt, dodaje wójt.
3: I na to wszystko potrzebny był dodatkowy czas, potrzebne było pozwolenie zamienne i dogadaliśmy się z wykonawcą na wydłużenie terminu i oczywiście zwiększenie wynagrodzenia o te roboty, które nie były przewidziane w pierwotnej dokumentacji.
2: Budowa przedszkola i żłobka kosztowała około 10 milionów złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie m.in. z Polskiego Ładu i programu Maluch+. Żłobek, który rozpocznie działanie 1 października, będzie pierwszą publiczną placówką tego typu w Strzegowie. Mława otrzymała kolejne pieniądze na usuwanie niebezpiecznego azbestu. Miasto pozyskało 49 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja pokryje 70% kosztów kwalifikowanych i jest maksymalną kwotą, o jaką można było ubiegać się w ramach programu. W 18 etapie akcji z terenu Mławy ma zostać usuniętych około 100 ton wyrobów zawierających azbest. Prace obejmują demontaż materiałów, ich bezpieczny transport oraz przekazanie do specjalistycznego miejsca unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Tegoroczna akcja rozpoczęła się w kwietniu i potrwa do 30 września. Koło gospodyń wiejskich Stare Kosiny z powiatu mławskiego zostało wyróżnione w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Rywalizacja odbyła się podczas dożynek województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej w Raszynie. Wieniec przygotowany przez gospodynię ze Starych Kosin został doceniony przez konkursowe jury. Przy jego tworzeniu wykorzystano tradycyjne motywy i techniki związane z przygotowywaniem wieńców dożynkowych. Dla koła gospodyń wiejskich Stare Kosiny to nie tylko sukces konkursowy, ale również okazja do zaprezentowania tradycji powiatu mławskiego podczas wojewódzkiego święta plonów.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
6: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września.

0: Reklama. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Wielki nabór do Akademii Piłkarskiej Mławianka Mława. Zapraszamy chłopców i dziewczynki z roczników 2016-2022. Zaczynamy piłkarską przygodę. Piątek, 4 września, godzina 18. Orlik przy Stadionie Miejskim. Mławianka Mława. Tu piłkarskie marzenia stają się rzeczywistością.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są zarzuty za brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem profilaktyki. Lubelski czek turystyczny rozszedł się jak świeże bułeczki. Miriam Lipińska. Sąd zajmie się dziś wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wydarzyło się w piątek. Kobieta wyszła na spacer z psem do lasu obok domu. Została zamordowana uderzeniami młotka i ciosem w brzuch nożem. 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach.
3: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo odpowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
2: Mówi prokurator Stanisław Bar. 19-latek przyznał się do winy. Śledczym powiedział też, że to on w lipcu w podobny sposób w Opolu zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ofiara nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wrzesień ma być miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Profilaktyka podaj dalej. Akcja ma zachęcić Polaków nie tylko do regularnych badań, ale również do przypominania o nich rodzinie, przyjaciołom i znajomym. W codziennym pośpiechu profilaktyka często chodzi na dalszy plan, podkreśla ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
2: Ważnym elementem profilaktyki będzie również promowanie kolonoskopii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec, będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
2: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej dwie noce z rzędu. Rosja zamyka niemiecki ośrodek kulturalny Instytut Goethego. To po tym, jak Niemcy oskarżyły Moskwę o incydent z dronem na lotnisku w Lipsku i zapowiedziały zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że zamknięte zostaną Instytuty Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Wracamy do kraju. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę z bydgoską PESĄ na budowę 20 takich pojazdów, skrojonych specjalnie pod powstającą trasę łączącą południe stolicy Pomorza z dzielnicą Wrzeszcz. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
6: Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,40 m. 46 cm. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
2: Składy pomieszczą 300 pasażerów. Przyjadą do Gdańska za 3 lata.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tylko Iga Świątek zagra w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Pozostałe nasze singlistki odpadły z turnieju. Najpierw Maja Chwalińska, a dziś w nocy Magda Linet przegrała w trzech setach z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena French w dwóch setach z Amerykanką Iwą Jowicz.
8: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę w moim jakby podejściu i całościowo nie był to mecz taki, jakbym chciała, żeby wyglądał.
7: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. O 17 zagradzi się z Argentynką Nadią Podorowską. A singlistów nie mamy już żadnych. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w czterech setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Mike Szak również po czterosetowym meczu z Valentinem Vacherotem z Monako. Serbia i Włochy są już w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek. Serbki wygrały w Brnie z Greczynkami 3-0, a Włoszki pokonały Szwedki 3-1 i czekają na wynik dzisiejszego meczu pomiędzy Polską i Holandią. Biało-czerwone nie przegrały w turnieju jeszcze żadnego meczu i dziś też są faworytkami, choć rywalki są wymagające, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
9: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blokobrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
7: Mecz Polska-Holandia o 15 w Stambule. 3 godziny później w ostatnim ćwierćfinale Turczynki zagrają z Niemkami. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie 3 mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Sokka, czyli w piłce nożnej 6-osobowej. W niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali wczoraj Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 5 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
10: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
7: Biało-czerwoni wcześniej pokonali Kosowo 5-0 i Maroko 5-2.
2: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego chmury i słońce na zmianę. I nadal umiarkowane temperatury od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.

0: Reklama. Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń. 608 030 058.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mobilna stacja uzdatniania wody ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Nowy punkt Straży Miejskiej w Mławie jest czynny do późnego wieczora. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Pomoc zaczyna się od spotkania z drugim człowiekiem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat żuromiński kupi mobilną stację uzdatniania wody. Samorząd pozyskał na ten cel 120 tysięcy złotych dofinansowania. Całe zadanie ma kosztować 150 tysięcy złotych. Urządzenie będzie można przewieźć tam, gdzie w danym momencie pojawi się problem z dostępem do wody pitnej. Ma być wykorzystywane m.in. podczas awarii wodociągów, skażenia wody czy innych sytuacji kryzysowych. W razie potrzeby będzie mogło zabezpieczyć dostawy wody również dla żuromińskiego szpitala czy domu pomocy społecznej, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: To jest takie urządzenie, które pozwala na pobór wody, na przykład nie wiem, z rzeki czy z jakiegoś zbiornika wodnego, jej uzdatnienie i do takiego stopnia, żeby była zdatna do picia. I oczywiście również wodociągów też, bo to jest tak przystosowane. I oczywiście to jest taki kolejny zakup związany z zabezpieczaniem się na wypadek właśnie takiej sytuacji, gdzie tej wody może brakować.
2: Powiat do pozyskanych 120 tysięcy złotych dołoży 30 tysięcy złotych z własnego budżetu. Umowa na dofinansowanie jest już podpisana. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie przetargu i zakup urządzenia. Mobilna stacja uzdatniania wody ma być dostępna jeszcze w tym roku. Ewa Lisicka została nową dyrektor zespołu miejskich przedszkoli w sierpcu. Obowiązki powierzył jej burmistrz miasta. Nowa dyrektor ma 16-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, w tym 3 lata na stanowisku wicedyrektora. Od 2022 roku jest nauczycielem dyplomowanym. Ewa Lisicka ukończyła studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe, m.in. z zarządzania oświatą, pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z integracją sensoryczną oraz gimnastyki korekcyjnej. W kwietniu tego roku jej dotychczasowa praca zawodowa otrzymała ocenę wyróżniającą. Straż Miejska w Mławie ma być bliżej mieszkańców. Działa już nowy punkt strażników w budynku stacji Mława przy Alei Świętego Wojciecha. Dyżury są pełnione od poniedziałku do piątku od godziny 15 do 22. Mieszkańcy mogą na miejscu zgłaszać zdarzenia i sprawy wymagające interwencji strażników. Nowy punkt ma ułatwić kontakt ze Strażą Miejską i poprawić bezpieczeństwo w tej części Mławy. Bez zmian będzie działała dotychczasowa siedziba Straży Miejskiej przy ulicy Padlewskiego 13. W pilnych sprawach ze strażnikami można kontaktować się również telefonicznie pod numerem 986. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. Nabór trwa również w naszym regionie. To właśnie wolontariusze docierają do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, poznają ich potrzeby i pomagają przygotować odpowiednie wsparcie. Ich zadaniem jest spotkanie z rodziną i poznanie jej historii, a następnie współpraca z darczyńcami, dzięki którym przed Bożym Narodzeniem pomoc trafia pod właściwy adres. Dla osób angażujących się w akcję to nie tylko odpowiedzialność, ale również wyjątkowe doświadczenie i satysfakcja z pomocy innym, mówi liderka rejonu mławskiego Szlachetna Paczki Anna Jaroszewska.
4: Fizycznie człowiek odczuwa zmęczenie, bolą ręce, nogi, niewyspani jesteśmy, ale w duszy i w głowie jest cała masa szczęścia, satysfakcji z tego, że właśnie komuś na te święta zanieśliśmy właśnie odrobinę uśmiechu i pomocy. Także to, co my czujemy teraz, jest nie do opisania. To jest wspaniałe, cudowne uczucie, niepowtarzalne, nie dające się wyrazić słowami. To trzeba po prostu przeżyć.
2: Organizatorzy nie określają konkretnego terminu zakończenia naboru, zachęcają jednak, żeby zgłosić się jak najszybciej, najlepiej jeszcze podczas wakacji. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Szlachetnej Paczki.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zonda Krypto mogła sponsorować także narodową kadrę piłkarzy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Sosnowiec zachęca do powiększania rodziny. Uruchomił nowy program. Miriam Lipińska. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
2: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki wynajem. Jednak pod naciskiem m.in. mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
4: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
5: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
2: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Alerty RCB dla mieszkańców Szczecina i powiatu kolskiego w Wielkopolsce. W obu tych miejscach zaplanowano dziś ćwiczenia. W Szczecinie to ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki, z kolei w powiecie kolskim będą testy syren. W obu przypadkach służby apelują o zachowanie spokoju. I na koniec lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli programy maluszkowe w Sosnowcu. Od teraz rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
6: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
2: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, a to nie koniec wsparcia. Od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strefa medalowa jest już naprawdę blisko. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj w Stambule o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Nasz zespół nie przegrał jeszcze w turnieju żadnego meczu. W ćwierćfinale zagra dziś z Holandią, mówi środkowa Maja Koput.
8: No miejmy nadzieję, że zostały jeszcze 3 mecze. No na pewno ten jeden mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. I no też powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa.
7: Na zwyciężenie meczu Polska-Holandia czekają już w półfinale Włoszki, które pokonały wczoraj Szwedki 3-1, a Serbia o finał zagra z lepszym z pary Turcja-Niemcy. Iga Świątek zagra dziś awans do trzeciej rundy US Open. Rozstawiona z ósemką Polka zmierzy się z Nadią Podrozką z Argentyny. Tradycyjnie Świątek w wielkoszlemowym turnieju musi dźwigać ciężar oczekiwań polskich kibiców, bo została sama. Wieczorem i w nocy Magda Linety przegrała w pierwszej rundzie z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena Fręchy z Amerykanką Iwą Jowicz. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Kamil Majszak z Valentinem Wascherotem z Monaco. Linet odpadła z singla, ale zagra jeszcze w deblu dziś w parze z Mają Chwalińską.
9: Gramy też przeciwko bardzo tytułowanym deblistkom, więc będziemy
8: mimo wszystko bardzo trudno, a my gramy razem, tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiały gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie.
7: Polska para zmierzy się z rozstawionymi z piątką Chinką Haniu Guo i francuską Krystyną Mladenowicz. Krakowia i Widzew to kolejne dwa zespoły z Ekstraklasy, które odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Pasy przegrały w Pruszkowie z drugoligowym Zniczem po rzutach karnych, a Łodzianie przegrali 0-1 z Koroną Kielce. Dziś Awia Świdnik zagra z Wieczystą Kraków, GKS Tychy z ŁKS-em Łódź, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ostatni mecz pierwszej rundy 15 września, wtedy druga drużyna Widzewa zagra o awans z Polonią Bytom. A dziś jeszcze zaległości będzie odrabiać Ekstraklasa, a konkretnie nasi pucharowicze. Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań z Jagiellonią Białystok.
2: Niebo nad Polską zachmurzone, choć będą też niewielkie przejaśnienia. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 września. W 1906 roku oficjalnie i uroczyście dokonano otwarcia szkoły handlowej w Mławie. Jej dyrektorem został Edmund Fankanowski. Do szkoły przyjęto 156 uczniów. Z czasem szkoła została przekształcona w liceum ogólnokształcące. W 1936 roku do Przasnysza wkroczyły wojska niemieckie 12. Dywizji Piechoty, które jako nieprzyjacielskie operowały w bitwie pod Mławą. W 1939 roku stacja kolejowa w Sierpcu została zbombardowana i uszkodzona przez niemieckie lotnictwo. W 2005 roku zespół Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zdobył słowika publiczności Sopot Festiwalu za utwór Znak Pokoju.
3: Wszyscy ci, którzy do tej pory uważali nas za jakieś ciepłe bolki, teraz w końcu docenili to i zrozumieli, że tak naprawdę chcemy przekazać wam kawał dobrej muzyki.
2: W 2016 roku w Ciechanowie odsłonięto pomnik upamiętniający stulecie ciechanowskiego harcerstwa. Znajduje się przy ulicy Harcerskiej. W 2022 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek programu Doda 12 kroków do miłości, w którym urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska wybierała się na randki z 12 kandydatami wybranymi jej przez produkcję.
4: Każdy kłamie w głupotach najmniejszych. Ja chcę komuś ufać, bo ja chcę mieć ten czas dla nas, dla siebie, a nie dla rozkładania kartek czerwonych i dochodzenia do prawdy, bo ja i tak do tego dojdę.
2: Urodzili się. W 1866 roku w Niewierzu, w gminie Brodnica, Józef Wybicki, lekarz, minister byłej dzielnicy pruskiej w dwóch rządach Antoniego Ponikowskiego. W 1909 roku Gustaw Geisztor, inżynier rolnik, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku walczył w 9. Dywizjonie Artylerii Konnej, wchodzącym w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Jego dywizjon starł się z nieprzyjacielem 2 września 1939 roku na terenie powiatu Działdowskiego, w okolicach Wierzbowa w gminie Iłowo-Osada, Narzymia w gminie Iłowo-Osada i Rywocin w gminie Działdowo, zamordowany przez NKWD w Charkowie. W 1921 roku w Czekanowie w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim Michał Troszyński, lekarz, ginekolog, profesor nauk medycznych. W 1924 roku w Hartowcu w gminie Rybno w powiecie działdowskim Stefan Wiśniewski, uczestnik II wojny światowej, nauczyciel, działacz społeczny i kombatancki. W 1964 roku Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. W okolicach miejscowości Rybitwy w gminie Baboszewo w powiecie płońskim zderzył się czołowo z innym samochodem. Ciężko ranny został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Wylansował wiele przebojów, m.in. O Ela. Zmarli w 1762 roku Mikołaj Jan Podoski, wojewoda płocki, kasztelan płocki, chorąży płocki, cześnik ciechanowski, starosta rypiński, poseł na Sejm 1703 roku z ziemi ciechanowskiej. W 1946 roku zamordowany przez nieznanych sprawców w Działdowie lub w Pierławce został Lech Kazimierz Godlewski, syn prezesa zarządu powiatowego PSL w Działdowie Stanisława Godlewskiego. W 2005 roku Celina Bastecka urodziła się w Juliszewie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. Tu Radio

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Pakiet CPN zniknął, ceny paliw wzrosły. O ile? Kolejna próba sabotażu w Niemczech. Miriam Lipińska. Kary więzienia za aferę korupcyjną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dwie urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcom, głównie Ukraińcom. Proceder miał miejsce jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, druga dostała karę w zawieszeniu, a dwie inne oskarżone w tej sprawie kobiety za wręczanie urzędniczkom łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
3: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej.
2: Mówi sędzia Tomasz Kaszyca. Pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 1,06 zł do 7,63 zł za litr. Z kolei diesel, jak wyliczył portal epetrol.pl, podrożał o 88 zł do 8,39 zł. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli niższego VAT-u na paliwa i mechanizmu ceny maksymalnej, a po jego wygaśnięciu VAT wrócił do swojej normalnej 23% wysokości, a wraz z nim ceny poszły w górę. W prokuraturze są taśmy w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawnić, kogo dotyczą. Zastrzegł natomiast, że nie stanowią one elementu szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą giełdy kryptowalut. Minister przekazał też, że śledczy mają roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut, Sylwestrem Suszkiem. Za granicę nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Do incydentu doszło minionej nocy. Dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. A to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W tym tygodniu doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowo zebranych podpisów poparcia. Póki co zarejestrowanych kandydatów jest dwoje, to Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie się nie zmieniło, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
4: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo. Czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama. Konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
2: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, to UOKiK zabrał się za nie dopiero teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał urzędowi narzędzia do walki z tym procederem.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niemieccy śledczy o próbie podpalenia dwóch firm zbrojeniowych w Monachium. Nocna akcja ratunkowa w Tatrach, 12 toprowców i dron w akcji. Gdańsk kupił najdłuższe w Polsce tramwaje, ale nie chodzi o bicie rekordu. Miriam Lipińska. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce, w Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Sztab Generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
3: Poleciłem szefowi Sztabu Generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowaniu również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
2: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę dla co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-20. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione. Brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
4: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
2: Uzasadnia wyrok sędzia Tomasz Kaszyca. Najsurowszą karę dostała jedna z urzędniczek. To 2 lata więzienia. Druga została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Z kolei dwie pośredniczki spędzą za kratami po 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Całonocna akcja ratunkowa w Tatrach na Rysach. O pomoc poprosił toprowców turysta, który doznał urazu kolana. Mężczyzna wraz z drugim turystą utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza, mówi ratownik dyżurny Topr Łukasz Stępek.
5: Ostatecznie udało się ich sprowadzić bez znoszenia do morskiego oka i apia zakończyła się o 5:30.
2: Ratownicy dostarczyli też turystom dronem pakiet grzewczy. Gdańsk będzie mieć najdłuższe w Polsce tramwaje. Właśnie zamówił 20 47-metrowych pojazdów. Będą kursować na powstającej linii tramwajowej Gdańsk-Południe-Wrzeszcz. Tramwaje będą większe, bo muszą pomieścić więcej pasażerów.
6: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
7: Zmieści się, tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących.
2: Mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Długie gdańskie tramwaje, podobnie jak linia, będą gotowe za 3 lata.

0: Płock Folk Festival, czyli Góreny na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Wielki nabór do Akademii Piłkarskiej Mławianka Mława. Zapraszamy chłopców i dziewczynki z roczników 2016-2022. Zaczynamy piłkarską przygodę. Piątek, 4 września, godzina 18. Orlik przy Stadionie Miejskim. Mławianka Mława. Tu piłkarskie marzenia stają się rzeczywistością.
4: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Hojnu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7. Radio 7.

0: Zbliża się południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Resort dyplomacji wezwał na dywanik ambasadora Rosji. Nocna akcja w Tatrach. Turysta utknął na ponad 2000 metrów. Było ich 6, została Iga. Zajrzymy na korty w Nowym Jorku. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
3: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
2: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego NATO. Süddeutsche Zeitung informuje dziś o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jęszewalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Ostatnie akty sabotażu zarówno w Polsce, jak i u naszych sojuszników będą tematem rozpoczynającego się właśnie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było jednak możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników Topru, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Zatrzymany przez policję 32-latek, który odpowie za zniszczenie sali zabaw dla dzieci w Gdyni. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki.
4: Na bawialni nie ma już żadnych zabawek. Zobaczyć, ile z nich uda się uratować. Nie wiem, czy którąkolwiek.
2: Relacjonuje w sieci właścicielka sali Marta Łęgowska. Straty wyceniono na 40 tysięcy. Nie wiadomo, kiedy malowana polana będzie znów otwarta. Zatrzymany mężczyzna był już karany za kradzieże i uszkodzenia mienia właśnie. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Wybory odbędą się 27 września. Było ich 6, została tylko Iga Świątek. W wielkoszlemowym US Open jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką najlepszej naszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o 3. rundę. Michał Waszkiewicz.
5: Świątek zaczęła turniej od gładkiego zwycięstwa nad Xi Wang z Chin. Dziś zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
6: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
5: Iga Świątek o 3. rundę US Open zagra dziś o 17:00.
2: Trzymamy oczywiście kciuki.

0: Trama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu, tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy! Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, czterojajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Reklama.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Będą też zwierzęta kontra samochody.
3: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii.
2: Powiemy za chwilę kto. Marcin Krzemiński. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
4: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
2: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz, ograniczenie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku, solidarnie polski MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenia o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to, tu cytat, terroryzm państwowy. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przekazało MSWiA. Wydarzenie odbyło się w blisko 1500 punktów w całym kraju. Łącznie w działaniach od początku 2026 roku wzięło udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał sąd okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oskarżono o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku. Nie tylko kolizja czy wypadek. Bywa, że z ubezpieczenia auta trzeba korzystać w mniej oczywistych sytuacjach. W te wakacje kuna weszła pod maskę jednego z aut i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9 tysięcy złotych, a to nie koniec starć zwierzę kontra maszyna, mówi Paulina Wolińska z jednej z firm ubezpieczeniowych.
3: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głęboko zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
2: Autom szkodzi też czasem pogoda. W czasie gradobicia karoseria pewnego pojazdu została tak poobijana, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj!

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folkshow. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Łódzk Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Reklama. Radio 7.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o akty sabotażu. Trzecie podejście do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Za chwilę też oszustwo na system kaucyjny. Marcin Krzemiński. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
3: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani. Znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
2: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Jutro ma trafić do Sejmu. A propos kryptowalut, dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowej ustawy. To trzecia taka próba. Jeśli opozycja się do niej nie przyłączy, to jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz,
4: pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków.
2: Opozycja mówi jednak wprost, proponowane prawo jest złe.
5: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
2: Wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba do tego co najmniej 276 głosów, a więc także opozycji. Nawet 10 lat więzienia grozi pracownikowi sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. To doniesienia z Nowego Tomyśla. Zatrzymany przez policję 24-latek miał włamywać się do systemu sklepu i terminala płatniczego i zarobić w ten sposób 15 tysięcy złotych.
6: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
2: Mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Za godzinę start meczu naszych siatkarek o półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
7: Po drugiej stronie staną Holenderki. To mocny zespół, mówi środkowa Julita Piasecka.
8: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blok-obrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
7: W półfinale na Polskę albo na Holandię czekają już Włoszki. W najlepszej czwórce jest także Serbia.
2: No, a ostatnie miejsce w półfinale Turcja zagra wieczorem z Niemcami.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
7: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny etap budowy ronda przy Alei Unii Europejskiej. Zmiany dla kierowców. Przedszkole w Strzegowie już działa. Pierwszy publiczny żłobek ruszy w październiku. Nowość bez gwarancji sukcesu. Dekorglas przegrywa w pierwszym meczu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zmieniła się organizacja ruchu przy centrum handlowym we Władysławowie. To kolejny etap budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 i Alei Unii Europejskiej, czyli wschodniej obwodnicy Ciechanowa. Kierowcy jadący od strony Makowa Mazowieckiego nie skręcą już w lewo w Aleję Unii Europejskiej. Wjazd w tę ulicę jest możliwy tylko od strony Ciechanowa. Z kolei kierowcy wyjeżdżający z Alei Unii Europejskiej przy centrum handlowym nie mogą skręcić w lewo w kierunku Ciechanowa. Obowiązuje nakaz skrętu w prawo na Maków Mazowiecki. Zmienił się też dojazd do centrum handlowego. Zjazd z drogi krajowej od strony Ciechanowa jest zamknięty. Tymczasowy dojazd prowadzi od strony miasta ulicą Kącką w rejonie ogrodów działkowych. Zmiany dotyczą również komunikacji miejskiej. Przystanek przy drodze krajowej po stronie centrum handlowego nie funkcjonuje. Autobusy jadące w kierunku Ciechanowa zatrzymują się na wysokości Kastoramy oraz na terenie centrum handlowego. Nowe przedszkole w Strzegowie przyjęło już dzieci. Placówka rozpoczęła działalność 1 września. Na uruchomienie żłobka trzeba będzie poczekać jeszcze miesiąc. Zgodnie z uchwałą zacznie on funkcjonować 1 października. Gmina ma już pozwolenie na użytkowanie oraz wszystkie niezbędne zgody. Gotowe jest również otoczenie budynku, w tym nowe place zabaw. W nowym obiekcie przygotowano m.in. 4 sale przedszkolne na piętrze. Każda ma własną łazienkę i zaplecze. Jest też gabinet logopedy oraz sala sensoryczna. Podczas realizacji inwestycji gmina zdecydowała się na zmiany w zagospodarowaniu terenu, mówi wójt Damian Sobiecki.
3: Pojawiła się koncepcja zmiany tego zagospodarowania, czyli zrobienia z jednego parkingu od ulicy parkingu wewnętrznego, zrobienia zatoczki wewnętrznej autobusowej, przerobienia też jednego z placów zabaw, bo jeden żłobkowy był w nawierzchni takiej poliuretanowej, drugi był tylko w nawierzchni trawiastej. Robimy oba w takiej nawierzchni bezpiecznej, dodajemy kanalizacje deszczowe, które w pierwotnym projekcie zabrakło.
2: Dodatkowe prace wpłynęły zarówno na termin zakończenia inwestycji, jak i jej ostateczny koszt, dodaje wójt.
3: I na to wszystko potrzebny był dodatkowy czas, potrzebne było pozwolenie zamienne i dogadaliśmy się z wykonawcą na wydłużenie terminu i oczywiście zwiększenie wynagrodzenia o te roboty, które nie były przewidziane w pierwotnej dokumentacji.
2: Budowa przedszkola i żłobka kosztowała około 10 milionów złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie m.in. z Polskiego Ładu i programu Maluch+. Żłobek, który rozpocznie działalność 1 października, będzie pierwszą publiczną placówką tego typu w Strzegowie. Mława otrzymała kolejne pieniądze na usuwanie niebezpiecznego azbestu. Miasto pozyskało 49 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja pokryje 70% kosztów kwalifikowanych i jest maksymalną kwotą, o jaką można było ubiegać się w ramach programu. W 18 etapie akcji z terenu Mławy ma zostać usuniętych około 100 ton wyrobów zawierających azbest. Prace obejmują demontaż materiałów, ich bezpieczny transport oraz przekazanie do specjalistycznego miejsca unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Tegoroczna akcja rozpoczęła się w kwietniu i potrwa do 30 września. Sport. KS Dekorglas Działdowo poległ w pierwszym spotkaniu nowego sezonu Lotto Superligi. Nasza drużyna przegrała z Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki 3-0. Ekipa z Działdowa podchodzi do nowej kampanii w odmienionym składzie, który ma przed sobą jeszcze sporo pracy na treningach. W pierwszym spotkaniu wychowanek drużyny prowadzonej przez Wenliangia Siu Patryk Lewandowski przegrał z Markiem Badowskim 3-1. Takim samym wynikiem zakończyło się starcie Panagiotisa Gionisa z Jiżim Wrablikiem, zaś Mateusz Sakowicz nie był w stanie wygrać ani jednej partii w starciu z Mateuszem Zalewskim. Dekorglas zmagania na własnej hali rozpocznie od niedzielnego meczu z Polonią Wąchock, który rozpocznie się o godzinie 16.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 22 stopnie dziś w naszym regionie. W nocy pochmurno i możliwy jest przelotny deszcz. Nad ranem 15 stopni w Działdowie oraz 16 w Ciechanowie, Mławie, Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie spada.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
4: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, czterojajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 15.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach, sprawdzi to sanepid. Policja odpiera zarzuty o brutalność podczas eksmisji w Poznaniu. Powiemy też o platformie ELA, czyli nowej pomocy dla maturzystów. Marcin Krzemiński. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywało z tym różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
10: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
9: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Szef rosyjskiej ambasady w Londynie został wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest w związku z sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku w Niemczech, przypisywanym Rosji. Przypomnę, że w tej samej sprawie został dziś wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie. Utrudniali działania komornicze, nie reagowali na nasze polecenia, tak policja tłumaczy interwencję podczas wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu i odpiera zarzuty o brutalność.
11: Część osób, która tych poleceń i tych pluść nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak mam informację, o 62 osobach.
9: Jak mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, przeciwko tym osobom będą skierowane wnioski do sądu o ukaranie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Poszkodowane wczoraj zostały dwie osoby, w tym starsza mieszkanka osiedla, która trafiła do szpitala. Po przełamaniu blokady eksmitowana pani Sandra opuściła mieszkanie wraz z dzieckiem. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć? Mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem „Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE” zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
0: Platforma ELA, czyli ekonomiczne losy absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
12: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
0: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
12: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
9: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.

0: Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurdian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: 7.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mława, prawie 10 milionów złotych na przebudowę dwóch ulic. Mobilna stacja uzdatniania wody ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Idealne wejście w sezon. KS Górno-Nowy Świt broni superpucharu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ulice Antoniego Torfa-Załęskiego i Nowoleśna w Mławie przejdą kompleksową przebudowę. Inwestycja będzie kosztowała ponad 9 milionów 600 tysięcy złotych, a pierwsze prace rozpoczną się pod koniec sierpnia. Roboty najpierw prowadzone będą na ulicy Nowoleśnej, a następnie etapami przeniosą się na ulicę Torfa-Załęskiego. Łącznie przebudowanych zostanie około 930 metrów dróg. Zakres inwestycji jest szeroki. Najpierw wykonawca zajmie się infrastrukturą podziemną, kanalizacją sanitarną i deszczową, siecią wodociągową oraz odwodnieniem. Następnie powstaną nowe nawierzchnie asfaltowe, chodniki i zjazdy do posesji. Przebudowane zostanie również oświetlenie. Pojawią się nowe słupy i energooszczędne lampy LED. Ulica Torfa-Załęskiego zostanie przebudowana na około 700-metrowym odcinku od ulicy Olsztyńskiej do Wójtostwa. Na Nowoleśnej prace obejmą około 230 metrów. Wykonawcą inwestycji jest firma z Jesionki, która ma 14 miesięcy na realizację zadania. W czasie prac kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami oraz zmianami w organizacji ruchu. Powiat żuromiński kupi mobilną stację uzdatniania wody. Samorząd pozyskał na ten cel 120 tysięcy złotych dofinansowania. Całe zadanie ma kosztować 150 tysięcy złotych. Urządzenie będzie można przewieźć tam, gdzie w danym momencie pojawi się problem z dostępem do wody pitnej. Ma być wykorzystywane m.in. podczas awarii wodociągów, skażenia wody czy innych sytuacji kryzysowych. W razie potrzeby będzie mogło zabezpieczyć dostawy wody również dla żuromińskiego szpitala czy domu pomocy społecznej, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: To jest takie urządzenie, które pozwala na pobór wody, na przykład nie wiem, z rzeki czy z jakiegoś zbiornika wodnego, jej uzdatnienie i do takiego stopnia, żeby była zdatna do picia. I oczywiście również z wodociągów też, bo to jest tak przystosowane. I oczywiście to jest taki kolejny zakup związany z zabezpieczaniem się na wypadek właśnie takiej sytuacji, gdzie tej wody może brakować.
2: Powiat do pozyskanych 120 tysięcy złotych dołoży 30 tysięcy złotych z własnego budżetu. Umowa na dofinansowanie jest już podpisana. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie przetargu i zakup urządzenia. Mobilna stacja uzdatniania wody ma być dostępna jeszcze w tym roku. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. Nabór trwa również w naszym regionie. To właśnie wolontariusze docierają do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, poznają ich potrzeby i pomagają przygotować odpowiednie wsparcie. Ich zadaniem jest spotkanie z rodziną i poznanie jej historii, a następnie współpraca z darczyńcami, dzięki którym przed Bożym Narodzeniem pomoc trafia pod właściwy adres. Dla osób angażujących się w akcję to nie tylko odpowiedzialność, ale również wyjątkowe doświadczenie i satysfakcja z pomocy innym, mówi liderka rejonu Mławskiego Szlachetnej Paczki Anna Jaroszewska.
4: Fizycznie człowiek odczuwa zmęczenie, bolą ręce, nogi, niewyspani jesteśmy, ale w duszy i w głowie jest cała masa szczęścia, satysfakcji z tego, że właśnie komuś na te święta zanieśliśmy właśnie odrobinę uśmiechu i pomocy. Także to, co my czujemy teraz, jest nie do opisania. To jest wspaniałe, cudowne uczucie, niepowtarzalne, nie dające się wyrazić słowami. To trzeba po prostu przeżyć.
2: Organizatorzy nie określają konkretnego terminu zakończenia naboru. Zachęcają jednak, żeby zgłosić się jak najszybciej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Szlachetnej Paczki. Sport. KS Górno-Nowy Świt znów prezentuje rewelacyjną dyspozycję, wygrywając w meczu o Superpuchar Polski z rekordem Bielsko-Biała 6-4. Mecz nie przebiegał jednak pod znakiem jednolitej dominacji mistrzyń. Mimo pewnego prowadzenia 4-1, po pierwszej połowie zawodniczki rekordu zagrały pewnie, doprowadzając do wyrównania. Mistrzynie jeszcze przed końcem regulaminowego czasu dwukrotnie trafiały w poprzeczkę. W dogrywce to podopieczne Grzegorza Bały pokazały ogromne umiejętności. Do siatki trafiły Julia Basta i Wiktoria Górecka, pieczętując triumf swojego zespołu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 22 stopnie dziś w naszym regionie, w nocy pochmurno i możliwy jest przelotny deszcz. Nad ranem 15 stopni w Działdowie oraz 16 w Ciechanowie, Mławie, Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie spada.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Tak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Wielki nabór do Akademii Piłkarskiej Mławianka Mława. Zapraszamy chłopców i dziewczynki z roczników 2016-2022. Zaczynamy piłkarską przygodę. Piątek, 4 września, godzina 18. Orlik przy Stadionie Miejskim. Mławianka Mława. Tu piłkarskie marzenia stają się rzeczywistością.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Był pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym. Marcin Krzemiński, kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
3: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
2: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tira wjechał pociąg Intercity Gdynia-Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcze Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane w sprawie afera Zonda Krypto nadal pozostają w rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka prokuratury krajowej.
4: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
2: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z. oraz 2 kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, kotem Larem. Marzenie dla niektórych, no i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 września. W 1906 roku oficjalnie i uroczyście dokonano otwarcia szkoły handlowej w Mławie. Jej dyrektorem został Edmund Fankanowski. Do szkoły przyjęto 156 uczniów. Z czasem szkoła została przekształcona w liceum ogólnokształcące. W 1936 roku do Przasnysza wkroczyły wojska niemieckie 12. Dywizji Piechoty, które jako nieprzyjacielskie operowały w bitwie pod Mławą. W 1939 roku stacja kolejowa w Sierpcu została zbombardowana i uszkodzona przez niemieckie lotnictwo. W 2005 roku zespół Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zdobył słowika publiczności Sopot Festiwalu za utwór Znak Pokoju.
3: Wszyscy ci, którzy do tej pory uważali nas za jakieś ciepłe bolki, teraz w końcu docenili to i zrozumieli, że tak naprawdę chcemy przekazać wam kawał dobrej muzyki.
2: W 2016 roku w Ciechanowie odsłonięto pomnik upamiętniający stulecie ciechanowskiego harcerstwa. Znajduje się przy ulicy Harcerskiej. W 2022 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek programu Doda 12 kroków do miłości, w którym urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska wybierała się na randki z 12 kandydatami wybranymi jej przez produkcję.
4: Każdy kłamie w głupotach najmniejszych. Ja chcę komuś ufać, bo ja chcę mieć ten czas dla nas, dla siebie, a nie dla rozkładania kartek czerwonych linii i dochodzenia do prawdy, bo ja i tak do tego dojdę.
2: Urodzili się. W 1866 roku w Niewierzu, w gminie Brodnica, Józef Wybicki, lekarz, minister byłej dzielnicy pruskiej w dwóch rządach Antoniego Ponikowskiego. W 1909 roku Gustaw Geisztor, inżynier rolnik, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku walczył w 9. Dywizjonie Artylerii Konnej, wchodzącym w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Jego dywizjon starł się z nieprzyjacielem 2 września 1939 roku na terenie powiatu Działdowskiego, w okolicach Wierzbowa w gminie Iłowo-Osada, Narzymia w gminie Iłowo-Osada i Rywocin w gminie Działdowo, zamordowany przez NKWD w Charkowie. W 1921 roku w Czekanowie w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim Michał Troszyński, lekarz, ginekolog, profesor nauk medycznych. W 1924 roku w Hartowcu w gminie Rybno w powiecie Działdowskim Stefan Wiśniewski, uczestnik II wojny światowej, nauczyciel, działacz społeczny i kombatancki. W 1964 roku Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. W okolicach miejscowości Rybitwy w gminie Baboszewo w powiecie Płońskim zderzył się czołowo z innym samochodem. Ciężko ranny został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Wylansował wiele przebojów, m.in. O Ela.
5: O Ela, straciłaś przyjaciela.
2: Zmarli w 1762 roku Mikołaj Jan Podoski, wojewoda płocki, kasztelan płocki, chorąży płocki, cześnik ciechanowski, starosta rypiński, poseł na Sejm 1703 roku z ziemi ciechanowskiej. W 1946 roku zamordowany przez nieznanych sprawców w Działdowie lub w Pierławce został Lech Kazimierz Godlewski, syn prezesa zarządu powiatowego PSL w Działdowie Stanisława Godlewskiego. W 2005 roku Celina Bastecka urodziła się w Juliszewie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9. Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy! Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
4: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pracownik sklepu zatrzymany za kradzież naliczał fikcyjne zwroty butelek. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
3: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
2: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
4: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
2: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób. Pracownik sklepu ukradł 15 000 złotych z systemu kaucyjnego. 24-latek z Nowego Tomyśla naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
5: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
2: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm, palma z Ronda de Gaulle'a w Warszawie. Utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
6: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
2: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
7: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
2: Mecz właśnie powinien się zaczynać.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny etap budowy ronda przy Alei Unii Europejskiej. Zmiany dla kierowców. Przedszkole w Strzegowie już działa. Pierwszy publiczny żłobek ruszy w październiku. Nowość bez gwarancji sukcesu. Dekorglas przegrywa w pierwszym meczu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zmieniła się organizacja ruchu przy centrum handlowym we Władysławowie. To kolejny etap budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 i Alei Unii Europejskiej, czyli wschodniej obwodnicy Ciechanowa. Kierowcy jadący od strony Makowa Mazowieckiego nie skręcą już w lewo w Aleję Unii Europejskiej. Wjazd w tę ulicę jest możliwy tylko od strony Ciechanowa. Z kolei kierowcy wyjeżdżający z Alei Unii Europejskiej przy centrum handlowym nie mogą skręcić w lewo w kierunku Ciechanowa. Obowiązuje nakaz skrętu w prawo na Maków Mazowiecki. Zmienił się też dojazd do centrum handlowego. Zjazd z drogi krajowej od strony Ciechanowa jest zamknięty. Tymczasowy dojazd prowadzi od strony miasta ulicą Kącką w rejonie ogrodów działkowych. Zmiany dotyczą również komunikacji miejskiej. Przystanek przy drodze krajowej po stronie centrum handlowego nie funkcjonuje. Autobusy jadące w kierunku Ciechanowa zatrzymują się na wysokości Kastoramy oraz na terenie centrum handlowego. Nowe przedszkole w Strzegowie przyjęło już dzieci. Placówka rozpoczęła działalność 1 września. Na uruchomienie żłobka trzeba będzie poczekać jeszcze miesiąc. Zgodnie z uchwałą zacznie on funkcjonować 1 października. Gmina ma już pozwolenie na użytkowanie oraz wszystkie niezbędne zgody. Gotowe jest również otoczenie budynku, w tym nowe place zabaw. W nowym obiekcie przygotowano m.in. 4 sale przedszkolne na piętrze. Każda ma własną łazienkę i zaplecze. Jest też gabinet logopedy oraz sala sensoryczna. Podczas realizacji inwestycji gmina zdecydowała się na zmiany w zagospodarowaniu terenu, mówi wójt Damian Sobiecki.
3: Pojawiła się koncepcja zmiany tego zagospodarowania, czyli zrobienia z jednego parkingu od ulicy parkingu wewnętrznego, zrobienia zatoczki wewnętrznej autobusowej, przerobienia też jednego z placów zabaw, bo jeden żłobkowy był w nawierzchni takiej poliuretanowej, drugi był tylko w nawierzchni trawiastej. Robimy oba w takiej nawierzchni bezpiecznej, dodajemy kanalizacje deszczowe, które w pierwotnym projekcie zabrakło.
2: Dodatkowe prace wpłynęły zarówno na termin zakończenia inwestycji, jak i jej ostateczny koszt, dodaje wójt.
3: I na to wszystko potrzebny był dodatkowy czas, potrzebne było pozwolenie zamienne i dogadaliśmy się z wykonawcą na wydłużenie terminu i oczywiście zwiększenie wynagrodzenia o te roboty, które nie były przewidziane w pierwotnej dokumentacji.
2: Budowa przedszkola i żłobka kosztowała około 10 milionów złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie m.in. z Polskiego Ładu i programu Maluch Plus. Żłobek, który rozpocznie działalność 1 października, będzie pierwszą publiczną placówką tego typu w Strzegowie. Mława otrzymała kolejne pieniądze na usuwanie niebezpiecznego azbestu. Miasto pozyskało 49 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja pokryje 70% kosztów kwalifikowanych i jest maksymalną kwotą, o jaką można było ubiegać się w ramach programu. W 18 etapie akcji z terenu Mławy ma zostać usuniętych około 100 ton wyrobów zawierających azbest. Prace obejmują demontaż materiałów, ich bezpieczny transport oraz przekazanie do specjalistycznego miejsca unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Tegoroczna akcja rozpoczęła się w kwietniu i potrwa do 30 września. Sport. KS Dekorglas Działdowo poległ w pierwszym spotkaniu nowego sezonu Lotto Superligi. Nasza drużyna przegrała z Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki 3-0. Ekipa z Działdowa podchodzi do nowej kampanii w odmienionym składzie, który ma przed sobą jeszcze sporo pracy na treningach. W pierwszym spotkaniu wychowanek drużyny prowadzonej przez Wenliangia Siu Patryk Lewandowski przegrał z Markiem Badowskim 3-1. Takim samym wynikiem zakończyło się starcie pana Giotisa Gionisa z Jiżim Wrablikiem, zaś Mateusz Sakowicz nie był w stanie wygrać ani jednej partii w starciu z Mateuszem Zalewskim. Dekorglas zmagania na własnej hali rozpocznie od niedzielnego meczu z Polonią Wąchock, który rozpocznie się o godzinie 16.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurdian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Łódzk Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe ustalenia po tragedii na A1. Kierowca był pod wpływem narkotyków. Wyrok jest, pieniędzy nie ma, nauczyciele upominają się o nadgodziny. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca ciężarówki przyznał się do spowodowania katastrofy, mówi, że nic nie pamięta. Przypomnijmy, dziś okazało się, że sprawca tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie koło Częstochowy był pod wpływem narkotyków, tak zwanego klefedronu. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
3: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
2: W wypadku zginęły 4 osoby. Nauczyciele nadal czekają na pieniądze za nadgodziny. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego nakazujący wypłatę dodatkowych pieniędzy, na przykład za udział w wycieczkach. ZNP twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które wywiązały się z tego. Jak to możliwe, sprawdza Cezary Jaszczyk.
4: Jak mówi mi szef ZNP Sławomir Broniarz, ministerstwo nadal nie przedstawiło zadowalającego sposobu rozliczania nadgodzin. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
5: Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że tu musi być jakiś dodatkowy dokument, procedura, która by była rękojmią prawidłowego naliczania owych godzin naliczbowych. Dla nas jest to rzecz nie do zaakceptowania, dlatego że nie możemy poprawiać wyroku Sądu Najwyższego.
4: Dlatego związek będzie rozsyłał do szkół własne wytyczne i apeluje, by nauczyciele walczyli o swoje prawa.
5: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie, przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli.
4: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół.
2: Rosja próbuje przestraszyć społeczeństwa wspierające obronę Ukrainy. Tak mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa Piotr Niemczyk o ostatnich działaniach sabotażowych w Polsce i innych krajach NATO.
6: Te zdarzenia są, żeby przestraszyć opinię publiczną, żeby Niemcy, Polacy, Francuzi myśleli, dobra, no jeżeli nasze rządy będą popierać Ukrainę w tej wojnie, to niestety możemy za to zapłacić określonymi konsekwencjami. W związku z czym to ma przestraszyć ludzi.
2: W ostatnim czasie w Polsce doszło do 2 podejrzanych pożarów. W Skarżysku Kamiennej zapaliła się fabryka dronów, a w Lublinie zapłonęła hala, w której powstawały elementy samolotów. Do podobnych zdarzeń dochodziło też ostatnio w Niemczech. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że w grudniu spotka się z Donaldem Trumpem. Do rozmów ma dojść przy okazji szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki podkreśla, że współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo regularna. Nie wyklucza też przypadkowego spotkania z amerykańskim prezydentem już podczas wrześniowej wizyty w USA na sesji ONZ-u. Teraz spór o konie nad Morskim Okiem. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Przedstawiciele branży podkreślają, że konie są ważnym elementem tradycji i kultury Podhala. Spór o przewozy trwa od lat. Ostatnio znów przybrał na sile za sprawą protestów obrońców zwierząt. Tymczasem od początku września konie kursują już na skróconej trasie do wodogrzmotów Mickiewicza. To może być najładniejsza stacja metra na świecie, w każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek Colosseum w Rzymie, to nowa atrakcja. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. Polskie stacje tym razem nie startują.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje. Tak.
8: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
7: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Kolejny zespół z naszej piłkarskiej ekstraklasy już po pierwszym meczu pożegnał się z Pucharem Polski. To Wieczysta, która przegrała 1-3 z Awią Świdnik. Drugoligowiec znowu sprawił więc niespodziankę, znowu, bo w minionym sezonie doszedł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Tymczasem nasi pucharowicze do gry w Pucharze Polski przystąpią od drugiej rundy, więc wykorzystają ten czas na odrabianie zaległości. Sprawiedliwości. Dziś mecze Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze i Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. To powinien być ligowy szlagier, uważa trener mistrzów Polski Nils Frederiksen.
9: Nie spodziewam się jakiegoś taktycznego, zamkniętego spotkania. Wręcz przeciwnie, zakładam, że będzie to otwarty mecz, bo taki styl preferują obie drużyny. Jagiellonia to zespół, który ma dobrego trenera i zawodników o wysokiej jakości. Razem pracują już przez wiele sezonów. Mają swoją filozofię, starają się przyjmować inicjatywę, kreować sytuację. To drużyna, która obok naszej gra najlepszą piłkę w lidze.
7: A Lech, jeśli dziś wygra, zostanie nowym liderem Ekstraklasy.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mława, prawie 10 milionów złotych na przebudowę dwóch ulic. Mobilna stacja uzdatniania wody ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Idealne wejście w sezon. KS Górno Nowy Świt broni superpucharu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ulice Antoniego Torfa-Załęskiego i Nowoleśna w Mławie przejdą kompleksową przebudowę. Inwestycja będzie kosztowała ponad 9 milionów 600 tysięcy złotych, a pierwsze prace rozpoczną się pod koniec sierpnia. Roboty najpierw prowadzone będą na ulicy Nowoleśnej, a następnie etapami przeniosą się na ulicę Torfa-Załęskiego. Łącznie przebudowanych zostanie około 930 metrów dróg. Zakres inwestycji jest szeroki. Najpierw wykonawca zajmie się infrastrukturą podziemną, kanalizacją sanitarną i deszczową, siecią wodociągową oraz odwodnieniem. Następnie powstaną nowe nawierzchnie asfaltowe, chodniki i zjazdy do posesji. Przebudowane zostanie również oświetlenie. Pojawią się nowe słupy i energooszczędne lampy LED. Ulica Torfa-Załęskiego zostanie przebudowana na około 700-metrowym odcinku od ulicy Olsztyńskiej do Wójtostwa. Na Nowoleśnej prace obejmą około 230 metrów. Wykonawcą inwestycji jest firma z Jesionki, która ma 14 miesięcy na realizację zadania. W czasie prac kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami oraz zmianami w organizacji ruchu. Powiat żuromiński kupi mobilną stację uzdatniania wody. Samorząd pozyskał na ten cel 120 tysięcy złotych dofinansowania. Całe zadanie ma kosztować 150 tysięcy złotych. Urządzenie będzie można przewieźć tam, gdzie w danym momencie pojawi się problem z dostępem do wody pitnej. Ma być wykorzystywane m.in. podczas awarii wodociągów, skażenia wody czy innych sytuacji kryzysowych. W razie potrzeby będzie mogło zabezpieczyć dostawy wody również dla żuromińskiego szpitala czy domu pomocy społecznej, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: To jest takie urządzenie, które pozwala na pobór wody, na przykład nie wiem, z rzeki czy z jakiegoś zbiornika wodnego, jej uzdatnienie i do takiego stopnia, żeby była zdatna do picia. I oczywiście również z wodociągów też, bo to jest tak przystosowane. I oczywiście to jest taki kolejny zakup związany z zabezpieczaniem się na wypadek właśnie takiej sytuacji, gdzie tej wody może brakować.
2: Powiat do pozyskanych 120 tysięcy złotych dołoży 30 tysięcy złotych z własnego budżetu. Umowa na dofinansowanie jest już podpisana. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie przetargu i zakup urządzenia. Mobilna stacja uzdatniania wody ma być dostępna jeszcze w tym roku. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. Nabór trwa również w naszym regionie. To właśnie wolontariusze docierają do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, poznają ich potrzeby i pomagają przygotować odpowiednie wsparcie. Ich zadaniem jest spotkanie z rodziną i poznanie jej historii, a następnie współpraca z darczyńcami, dzięki którym przed Bożym Narodzeniem pomoc trafia pod właściwy adres. Dla osób angażujących się w akcję to nie tylko odpowiedzialność, ale również wyjątkowe doświadczenie i satysfakcja z pomocy innym, mówi liderka rejonu Mławskiego Szlachetnej Paczki Anna Jaroszewska.
4: Fizycznie człowiek odczuwa zmęczenie, bolą ręce, nogi, niewyspani jesteśmy, ale w duszy i w głowie jest cała masa szczęścia, satysfakcji z tego, że właśnie komuś na te święta zanieśliśmy właśnie odrobinę uśmiechu i pomocy. Także to, co my czujemy teraz, jest nie do opisania. To jest wspaniałe, cudowne uczucie, niepowtarzalne, nie dające się wyrazić słowami. To trzeba po prostu przeżyć.
2: Organizatorzy nie określają konkretnego terminu zakończenia naboru. Zachęcają jednak, żeby zgłosić się jak najszybciej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Szlachetnej Paczki. Sport. KS Górno Nowy Świt znów prezentuje rewelacyjną dyspozycję, wygrywając w meczu o Superpuchar Polski z rekordem Bielsko-Biała 6-4. Mecz nie przebiegał jednak pod znakiem jednolitej dominacji mistrzyń. Mimo pewnego prowadzenia 4-1, po pierwszej połowie zawodniczki rekordu zagrały pewnie, doprowadzając do wyrównania. Mistrzynie jeszcze przed końcem regulaminowego czasu dwukrotnie trafiały w poprzeczkę. W dogrywce to podopieczne Grzegorza Bały pokazały ogromne umiejętności. Do siatki trafiły Julia Basta i Wiktoria Górecka, pieczętując triumf swojego zespołu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i na miastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Radio 7. Radio
1: 7. Zbliża się godzina 19.
0: To są wiadomości Radia 7.
2: Afera Zonda Krypto, wnioski o areszt dla trojga podejrzanych. Smartfony i komputery będą coraz droższe, kryzys na rynku pamięci RAM. Za czym kolejka ta stoi, to nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o tymczasowy areszt dla oskarżonych w aferze Zonda Krypto. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz Jaromirę W. i Annę P. Szczegóły reporter Grzegorz Kozioł.
3: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zonda Krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
2: Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Zaorski usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie. Dlaczego i jaki to będzie miało swój efekt dla naszych kieszeni, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
4: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
5: To prosty przepis na droższy sprzęt?
4: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
2: Analitycy spodziewają się, że w tym roku przeciętny smartfon będzie kosztować o 1/4 więcej niż w ubiegłym. W rejonie Rybitwiej Mielizny służby odnalazły ciało drugiego z mężczyzn, którzy od wtorkowego wieczoru byli poszukiwani po tym, jak wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Wczoraj rano służby ratunkowe zdołały uratować pierwszego z poszukiwanych. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Mówi o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje tu rockowych wątków, kurator Krzysztof Banach.
6: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
2: Wystawa będzie czynna do grudnia.
0: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3-6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Pozostali nasi singliści z turnieju już odpadli, ale część z nich zobaczymy także w rywalizacji deblowej. Po raz pierwszy ze sobą w parze zagrają Magda Linet i Maja Chwalińska.
8: Będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiały gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie, ale myślę, że to będzie w ogóle fajna taka próba. Mam nadzieję, że nie ostatnia i myślę, że być może ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób komplementować.
7: Mówiła Magda Linet. Polska para zmierzy się dziś z rozstawionymi z piątką Chinką Han Yuguo i francuską Kristiną Mladenowicz. Dziś także zagra Katarzyna Peter, ona w parze z Czeszką Anną Szyszkową. Obrońca Lens Mike Nawrocki zerwał więzadło krzyżowe, poinformował wicemistrz Francji. Tak ciężka kontuzja kolana oznacza, że polskiego piłkarza, który po letnim transferze wywalczył miejsce w podstawowym składzie zespołu, czeka długa, kilkumiesięczna przerwa i ma na razie z głowy powołanie do reprezentacji Polski. Nawrocki w tym sezonie wywalczył już z nowym klubem Superpuchar Francji po zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. Piłkarzem Lens jest również Michał Skóraś. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował zaś Enric Mas. Hiszpan powiększył przewagę nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty, Słoweńcem Primożem Rogliczem do minuty i 45 sekund. Trzeci w generalce Austriak Felix Gall traci do niego nieco ponad 2 minuty. Z wyścigu po kraksie musiał wycofać się wielki faworyt, Słoweniec Tadej Pogacar.
2: Najcieplej jutro na południu Polski, 25 stopni, w centrum 22, a nad morzem już, wyraźnie chłodniej, od 17 do 18. W całej Polsce może padać, ale słońca też nie zabraknie, pogoda w kratkę, trochę deszczu, trochę słońca.
1: Wieczorynka Radia 7, zawsze po 19:00.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: MSZ ostrzega, co drugi rosyjski dyplomata może być szpiegiem. Oszukał system kaucyjny i zniknął. Pracownik sklepu usłyszał zarzuty. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef MSZ-u wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów, bo jak mówi wielu z nich...
3: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
2: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu, ale już śledczy sygnalizują, że może być niepoczytalny i nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
4: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
2: Śledczy powołali już biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który zarobił tak 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. 24-latek odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
5: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
2: Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem. Zrobił tak kilka razy, po czym zwolnił się ze sklepu. Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania z monitoringu. Blisko połowa dorosłych Polaków nie wie, że w naszym kraju od 16 lat obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Alarmują o tym eksperci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich zdaniem potrzebne są ogólnopolskie kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale niezgodne z prawem. Raport zwraca uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą i ochroną dzieci przed przemocą. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym swoją decyzję motywuje tak.
6: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
2: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Włoscy fani Formuły 1 rozczarowani. Ich faworyt Kimi Antonelli na torze Monza wystartuje z ostatniego miejsca. To kara za nielegalną wymianę silnika. Antonelli się nie przejął. Mówi, jestem dzięki temu bardziej zrelaksowany, mogę się cieszyć jazdą. 20-latek to nowa gwiazda we Włoszech. Co prawda jeździ dla Mercedesa zamiast Ferrari, ale jest pierwszym Włochem od dawna, który ma szansę na Mistrzostwo Świata. Kto lubi zasypiać, słysząc deszcz za oknem, może być zadowolony. Dzisiaj w nocy będzie padać prawie w całej Polsce. Do tego ciepło około 15 stopni. Niestety deszcz zostanie z nami też na jutro i jutro w całym kraju możliwe przelotne opady, a gdzieniegdzie nawet ciągłe. Zachmurzenie duże, choć będą też przejaśnienia, temperatura od 18 do 25 stopni.